po co więc wracam do tamtych lat. Łatwiej żyć, by wspomnień jest mniej niż słów. Jednak szukam cię wciąż i oto znów jesteś i światłem dnia. Wychylasz się z

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ci

0: Warszawie minęła debata Chodyna w Słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy, a co oznacza jeszcze poczynajca najbożywilniejszy show na jego chwilach. Spróbujemy domowy tysa, spróbujmy się dogadać.
1: Klar śpiewała u tej pieśni nad chmarami «Spróbujesz?», tak zapytowała grajliwo. Ми спробуємо домовитися сьогодні теж і будемо з вами до 10.00. Ми, тобто Марчін Дужепе Матушевський.
0: Ораз я Наздемпнєвіч.
1: І будемо намагатися вам допомогти сьогодні. Ну, погода, принаймні, у Варшаві не налаштовує оптимістично, але все ж маємо надію, що ця музика, якою ми з вами привіталися, вона якось вам допоможе пройти через четвер.
0: Що ми для вас приготували?
1: Ми підготували для вас передусім абсолютно прекрасну музику з Польщі та України, дуже свіжу, навіть гарячу, але теж кілька класичних позицій, коли говорити про польську, передусім, правда, музику. Приніс її, як завжди, як щочетверга, як щотижня, Марчін Дужепе Матушевський. Крім цього, одну із цих пісень будемо перекладати і намагатися зрозуміти, про що там йдеться.
0: Так, poza tym oczywiście będziemy mieli kulturalne wiadomości polsko-ukraińskie albo ukraińsko-polskie, jak kto woli, bo jest 50 na 50 i wspomniana sekcja, o czym mowa, czy wspomniana, czy niewspomniana, niewspomniana jeszcze. I wspomniane wiadomości tak, oraz niewspomniana jeszcze sekcja, o czym mowa, w której tłumaczymy ukraiński tekst na polski i poszukujemy jego nowego, czy też głęboko ukrytego znaczenia. To jedyne fragmenty, w których cokolwiek z jednego języka na drugi tak konkretnie tłumaczymy. Bo w audycji spróbujmy się dogadać. Chodzi właśnie o to, żeby pokazać, że jeżeli idzie o polsko-ukraińskie dogadywanie się, to chcieć znaczy móc i znajomość języków nie jest, w sensie na krzyż znajomość języków tak, nie jest zupełnie konieczna. Wystarczy odrobina pozytywnego nastawienia, dobrych chęci, uważności i tak dalej.
1: Так, так, так, так. Тому що ми говоримо кожен своєю мовою, не перекладаємо один одного. А те, що не зовсім розуміємо, ну, то, звісно, пояснюємо і намагаємося якось витягнути із контексту.
0: Третій сталий фрагмент, який уховався в нашій аудиції в її годинній версії, бо якийсь час тому грали ще двогодинні, від якогось часу годинні, з чого виникнуло легке преформатування. Więc третій фрагмент то muzyczna trójca na początek, bo zwykle, właściwie zawsze zaczynamy od trzech utworów. Jednego, który już u nas słyszeliście i w tym wypadku było to wspomniane już nad chmarami autorstwa Claire w remiksie Dbutczuk oraz dwóch utworów, których jeszcze nie słyszeliście. I zawsze jest to jakaś mieszanka polskich i ukraińskich, nie inaczej tym razem. Julia Rover, czy też Rover, co z tobą, to będzie kawałek, od którego zaczniemy i jeśli się nie mylę, to debiut w naszej
1: tak.
0: audycji. Julii Rover chyba jeszcze u nas nie było i niewątpliwie jest to artystka popowa, niewątpliwie jest to utwór, który no, gdzieś tam ktoś jakoś wymyślił poza autorką, przynajmniej tak obstawiam, chociaż może nie, bo jak widzę, to Julia Rover wydawana jest przez The Very Polish Cutouts, wytwórnie ze wszechmiar alternatywną, prawda, więc może źle oceniam. Mhm. Tak czy owak, utwór z jednej strony jest trochę popowy, z drugiej strony bardzo 80sowo brzmi i tak zimnofalowo z echami Manamu, powiedzmy, w tle i tym podobne. Niektóre rzeczy mi się w nim bardzo podobają, niektóre troszkę mniej, ale ogólnie całość zdecydowanie na plus.
1: Ale коли говорити про такі запозичення і надихання якимись артистами, артистками, то сьогодні буде кілька таких пропозицій.
0: Tak mi się wydaje. Julia Rover, mieszkająca w Poznaniu, piosenkarka, autorka tekstów i DJ-ka. Tak, o niej w tej chwili przeczytałem. Widzę ją też określoną jako młodą, ekscentryczną wokalistkę. Więc na pewno będzie ciekawie. I na drugiej pozycji startowej pasujący w sumie utwór klimatycznie, chociaż w tym wypadku będzie to chłopak i w tym wypadku będzie to utwór z Ukrainy.

0: ще одним шотом. Професійно буваю. Так, він буває в тусовці, так званій, так, буває професійно. Але все одно далеко, небезпека. Кожен крок, як урок, з помилок ок, суперчерга років на 40. Уникаю. Прекрасний текст, мені дуже подобається.
1: Ні, ну єсть, направда, я патрю, чи ще чогось не згубіłem, бо тутай богатство того тексту, być może mnie odrobinę przerosło. Ale jest to naprawdę coś nietypowego, muszę powiedzieć, a jednocześnie rysującego bardzo wyrazisty obraz w głowie całej sytuacji, z którą mamy do czynienia.
0: І так, тому що, знову ж таки, повертаюся до того, до чого, про що я сказала, тут розказана повна історія. Історія ліричної героїні за допомогою ось таких якихось штрихів, мазків, так, словосполучення, слова, тому що тут немає жодного завершеного речення. Тут немає такого, знаєш, речення в такому традиційному розумінні.
1: Так, в ogóle мій тлумач таки... завісив на тих відголосах. В певному моменті там са ті і так далі, не? Таке
0: так.
1: І в ogóle перестав тлумачити в цьому моменті, więc dopiero teraz widzę końcówkę tekstu, że to koniecznie nie mam nic przeciwko, dawno mnie tu nie było wśród społeczności, nieźle pracuję, jasne, a ty? Pójdę do baru na kolejnego szota. Jestem profesjonalistą czy zawodowcem, ale wciąż daleko. Niebezpieczeństwo, każdy krok jak lekcja z błędów, okej, okay, super, zmiana wieku na 40, uciekam, unikam,
0: no,
1: przepraszam.
0: Tak. Ну, бачиш, і тут більше, мені здається, що, знаєш, тут вона написала цей текст емоціями. Це емоції.
1: Ну, ні, ну, ця та візія особи з нехенчо до биття частиною społeczeństwa і нехенчо до виходження, щоб бути між людьми і особи моцно інтровертичної, którą dodatkowo irytuje to, że wszyscy chcą jej pomóc i ten, co nie chciał jej pomagać, to poprzednio wygrał.
0: Tak, super. Także dużo dziękujemy. Wesna wesny, dużo, klasno. Dziękujemy.
1: Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No i tak z tego, co widziałem, to tylko dwa utwory tej artystki.
0: Tak, bo ona tylko poczęła. No,
1: na razie są, ale na pewno będę śledził i na pewno będę z zaintrygowaniem sprawdzał, no bo nie jest to kawałek, którego spodziewałbym się po świeżo pojawiającej się...
0: No, ona jakby, znasz, to Wesna Wosony, to jej taki nowy projekt. Ona już ma jakiś doświad pracy na scenie i w studii muzycznej. Natomiast jakby pod tą nazwą jeszcze nie zaczęła muzykantka, no i piosenka pochodzi z kwietnia, jak się nie pomyliłem, tego roku.
1: Dobrze, posłuchajmy dwóch kawałków, domykając to, żebyśmy zdążyli z kulturalnymi wiadomościami, a pierwszy z nich to rok chyba 1986, jeśli się nie mylę, kiedy zespół Bielizna, który darzę wielkim uczuciem,
0: ja
1: nazywał się jeszcze Bielizna Göringa i to jest demówkowa, czy też z takiego, no nie wiem, podziemnie przygotowanego albumu wersja utworu Alkohol w walce o pokój, który myślę ma tekst, do którego bardzo można miejscami współcześnie również się odnieść, czy z którym można się współcześnie identyfikować.

0: і то пізніше ми можемо помилуватися ремеслами кочових громад, керамікою, костюмами. А далі на монгольській виставці можна побачити оригінальну монгольську юрту. Ну і остання галерея. Тут представлені зразки предметів з індонезійської колекції, а зокрема прекрасний оркестр гамелан. І я не знаю, ну це якби вважається гамелан, це од, якби інструмент, але який складається із дуже багатьох інструментів. Я не знаю, чи не дозволяють власне в цьому музеї час від часу грати на гамелані, бо я була на одній із екскурсій і нам дозволили грати на гамелані. Ну, це була дуже, це був прекрасний досвід. Отже, 10 травня, 14:00, квитки по 20 злотих.
1: О, добrze, to ja przetłumaczę w swojej kulturalnej wiadomości na dziś. Jana postanowiła zabrać was w podróż na wschód, ale bez ruszania się z Warszawy. Aby w nią wyruszyć, wystarczy bowiem zajrzeć do Muzeum Azji i Pacyfiku przy ulicy Solec 24. Historia Muzeum Azji i Pacyfiku zaczyna się od barwnej postaci jego założyciela i wieloletniego dyrektora Andrzeja Wawrzyniaka. Powołał on je do życia 26 lutego 1973, kiedy postanowił przekazać państwu swoją bogatą kolekcję artefaktów przywiezionych z całego świata. Kim był Andrzej Wawrzyniak? Najpierw marynarzem, potem dyplomatą, a przede wszystkim był podróżnikiem i kolekcjonerem. Jego prywatna kolekcja liczyła ponad 4000 obiektów, wśród których dominowały artefakty przywiezione z Indonezji, gdzie w służbie dyplomatycznej spędził 11 lat. W zbiorach Muzeum Azji i Oceanii znajdują się obecnie obiekty z Indonezji, Chin, Wietnamu, Indii, Mianmy lub jak kto woli Birmy, Mongolii, Nepalu, Tybetu, Azji Środkowej, Afganistanu i nie tylko. Wszystko to można zobaczyć i poznać we wspomnianym muzeum, na przykład na wystawie Podróże na Wschód, na którą zapraszamy. Wśród prezentowanych w jej toku eksponatów będzie m.in. najstarszy artefakt w zbiorach muzeum, cegła fundamentowa z Mezopotamii z wierytym pismem klinowym, datowana na XXI wiek, ale przed naszą erą. Trasa zwiedzania przebiega przez miasta jedwabnego szlaku pod arkadami bazarów charakterystycznymi dla krajów muzułmańskich w tej części świata. Można tu również podziwiać rzemiosło społeczności koczowniczych, ceramikę i stroje. A ponadto na wystawie mongolskiej można zobaczyć oryginalną mongolską jurtę. Ostatnia galeria prezentuje zaśliczne eksponaty z kolekcji indonezyjskiej, tradycyjną broń, stroje czy też orkiestrę gamelanową. Otwarcie wystawy niedziela 10 maja, godzina 14. Muzeum Azji i Pacyfiku, ulica Solec 24. Bilety dostępne online i w kasie na drzwiach za dwie dyszki. Serdecznie zapraszamy. W mojej kulturalnej wiadomości na dziś postanowiłem zaprosić was również na wystawę, ale nieco innego typu, na wystawę Remix by Kamil Jaczyński, która eksponowana będzie w najbliższych tygodniach w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Jeden artysta, 23 artystki, 3 miasta i obraz jako pole dialogu. Takimi słowami w telegraficznym skrócie wydarzenie to opisują organizatorzy. Kamil Jaczyński, znany również w niektórych kręgach jako Yakuza, to ceniony międzynarodowo artysta plastyk. Tutaj będzie dygresja. Dzisiaj ceniony międzynarodowo artysta plastyk. Kiedyś dawno, dawno temu, bo to mój równolatek, raper, z którym debiutowałem na jednym podziemnym albumie,
0: to
1: równolegle.
0: To win rapą skuć.
1: Na sąsiednich kawałkach. Później przez wiele lat związany z wytwórnią Wielkie Yo, tego odpowiadając za jej stronę promocyjną i organizacyjną, ale równolegle rozwijał się jako artysta plastyk. No i jako ten artysta plastyk, a najczęściej malarz, zyskał międzynarodową sławę. Jego prace prezentowały były na kilku kontynentach. Okay. Ubrania tak jakby odmalowane przez niego światowe gwiazdy nosiły na swoich plecach, na ściankach i czerwonych dywanach i tak dalej. Także to jest naprawdę przepiękna historia i absolutnie fascynująca artystyczna twórczość. Więc wracając, Kamil Jaczyński, znany również w niektórych kręgach jako Yakuza, to ceniony międzynarodowy artysta plastyk, który mieszka i tworzy na warszawskiej Pradze. Jego twórczość to szeroko rozumiany neoekspresjonizm, stworzony przy użyciu technik mieszanych, najczęściej z wykorzystaniem farb i tuszy akrylowych. Osobiście to, co tworzy Kamil Jaczyński, najmocniej kojarzy się z Basquiatem i z punkowo-natywnym neoprymitywizmem z lat 70. i 80., ale zdecydowanie łatwiej to zobaczyć niż opisać. Projekt Remix opiera się o dialog między Jaczyńskim i zaprzyjaźnionymi z nim artystkami. Punktem wyjścia są obrazy 23 różnorodnych malarek, każdej z wyrazistą osobowością, własnym językiem, energią i tak dalej. Działając w ramach projektu Remix, Jaczyński twórczo przetwarza ich obrazy, a jego interwencje są odpowiedzią na to, co zastał. Wchodzą w dialog z kompozycją i energią pierwotnego dzieła. Artysta nakłada, dopisuje, dorysowuje, czasem wycina, czasem dodaje, ale nie po to, żeby przykrywać czy unieważniać, tylko że żeby dodać własne znaki, tropy i opcje.

0: Taki sobie słówek czasownik, czasownik pożyczyć w języku polskim. І що? До роботи. Отвіряємо словники і вартуємо її, так?
1: Так. Починаємо, може, від польського почнімо?
0: Ну то, якщо так, то дуже дуже мам тут інформації. Чи могла би пожичити мій довгопіс?
1: Зараз його буду шукати, а поки шукатиму, то першу згори читай.
0: А ну власне, добрий звичай не пожичай. О тим już się niejednokrotnie przekonałem. Pożyczyć ciekawy jest to czasownik, ponieważ jest obosieczny. Działa w dwie strony. Pożyczyć znaczy dać co komu albo wziąć coś od kogoś. Z takim zastrzeżeniem, że bierzemy nie na zawsze, a bierzemy pod warunkiem, że zwrócimy tę rzecz, najczęściej przedmiot, być może pieniądze, być może dobre słowo w jakimś określonym terminie. Pożyczyć znaczy tyle, co dać lub zaciągnąć pożyczkę.
1: І ці ручки, довгопіси, я всі тобі віддам.
0: А книжки?
1: Тим паче. Чекають на полиці. Полиця заповнюється книжками, позиченими від тебе.
0: No, taka deklaracja złożona na żywo w eterze radiowym to dość poważna sprawa, ale już tyle razy słyszałem tę obietnicę, że nie czaruj niestety, nie uwierzę ci. Właśnie, pożyczanie... To jest taka kwestia dosyć drażliwa dla jednej i drugiej strony. Wiąże się z pewną nieufnością, zniecierpliwieniem, niedomówieniami, taką trochę nerwową atmosferą. Jakieś cytaty może, tak. Był niemożliwym sknerą, drżał o każdy grosz, a pieniądze pożyczał ludziom na gruby procent. Zwracają się do siebie wzajemnie z prośbą o pożyczenie czegoś o tę lub ową przysługę sąsiedzką.
1: Najczęściej sir pożyczają od sąsiedzi.
0: Oczywiście to nawet wypada zajść do sąsiadów i pożyczyć sól albo jajka, pokazać się. Halo, halo, mieszkam tutaj obok. Dalej, kto jemu pieniędzy pożyczy albo co na kredyt da, to jakby w wodę wrzucił. Przepadło, Eliza Orzeszkowa odnotowała. Ja chodziłem kiedyś w pożyczanych przyodziewkach i nie miałem konta swojego. Grosza nie mam, nie wiem skąd pożyczyć na podróż. Ciężka sprawa.
1: Tak.
0: Krasiński. Chętnie pożyczał na maleńki procent, ale gdy nadszedł termin, był nieubłaganym. No tak, ten kto daje, stara się też bardzo często na tych pożyczanych pieniądzach zarobić.
1: No, це про тебе, хоча ти не під відсоток там позичаєш, але невблаганно нагадуєш про те, що варто і треба і вже час віддавати.
0: Але додаймо, що без найменшого результату в зв'язку з тим, хіба єднак не дощ становчо, припомінам о потребі звроту моєї власності. Прислов'я єдно, не пожичай, зли обичай, не віддаю, ще лаю в різних версіях ще появя. Пожичить можна ще порządnie, niestety zapożyczyć. Cóż jeszcze? A, pamiętamy oczywiście, że pożyczyć w języku polskim nie wiąże się tylko z tym, że coś bierzemy, coś dajemy, ale pożyczyć możemy komuś wszystkiego najlepszego, złożyć życzenia. Więc pozostaje mi pożyczyć Janie miłego wertowania słownika języka ukraińskiego.
1: A dziękuję tobie dużo za takie harne pobażania i że poczynają zaglądają do słownika ukraińskiej mowy słowo pozyczać. Ти – це не доконаний вид, а доконаний вид дієслова. Що зробити – позичити. Перше значення, і тут воно дуже однозначне – брати щось у борг у кого-небудь. Марко Вовчок, думав він собі, в кого-то хліба позичати. Уперта скупість заважала йому віддати гроші, що їх він позичав на придбання товарів ще в покійного Ізарова. Це вже інший приклад. Позичив у хазяїна грошей поверх тих, що він винен був мені. Позбирав докупи свої манатки і навіть поголився на дорогу. Юрій Яновський. Позичати – це брати що-небудь у когось у тимчасове. користування.
0: Тимчасове, так.
1: Так, тільки бачиш, перше знає.

0: pożyczyć, to tak jakby wydłużyć życie, dać więcej życia. Tak również mogłoby być pięknie. Ale niestety przysłowie mówi jednoznacznie. Chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu pieniądze oraz już raz przywoływane dobry zwyczaj, nie pożyczaj.
1: Nic darowane. Wszystko pożyczone. Tonę w długach po uszy. Będę zmuszona sobą zapłacić za siebie. Za życie. Oddać życie. Tak to już urządzone, że serce do zwrotu i wątroba do zwrotu i każdy palec z osobna. Za późno na zerwanie warunków umowy. Długi będą ściągnięte.

0: Mamy tematów kultura, polityka, historia, społeczeństwo, zdrowie. Dzielimy się językami po połowie.
1: I mowa zajmuje одне із найважливіших місць, одну із найважливіших тем. А якщо ми вже про теми почали говорити, то чекаємо на ваші теми, які би ви хотіли почути в ефірі «Пів на пів» на нашу електронну адресу.
0: 50 на 50 @polskieradio.pl. Pod tym adresem czekamy na propozycje, uwagi, komentarze, pozdrowienia i co tylko wam przyjdzie do głowy, drogie słuchaczki, szanowni słuchacze.
1: 50 na 50, przy czym 50 w obu wypadkach piszemy cyframi Равлик polskieradio.pl. Czekajmy, czekajmy na wasze відгуки, дуже, дуже. А поки чекаємо.
0: Tak, spoczywa na mnie wzrok Mateusza Dziekońskiego, naszego realizatora, który się najwyraźniej niecierpliwi. W związku z tym zaczynamy.
1: Jak zawsze tradycyjny początek, słowo dnia.
0: Czyli po polsku słowo dnia. Jakież to dziś słowo, Jan Ostępniewicz?
1: Я думаю, що сьогодні буде пасувати слово «позичати», тобто дієслово. Таке слово дієслово.
0: Таке слово дієслово. Такий собі словек часу, словек часовник, часовник «пожичить» в язику польським. І що? До роботи. Отвіряємо словник і вертуємо її, так?
1: Так. Починаємо, може, від польського почнімо.
0: No to jeżeli tak, to bardzo dużo mam tutaj informacji. Czy mogłabyś pożyczyć mi długopis?
1: Zaraz jego budu szukaty, a póki szukaty mu, to pierwszo z góry czytaj.
0: A no właśnie, dobry zwyczaj, nie pożyczaj. O tym już się niejednokrotnie przekonałem. Pożyczyć, ciekawy jest to czasownik, ponieważ jest obosieczny. Działa w dwie strony. Pożyczyć znaczy dać co komu albo wziąć coś od kogoś. Z takim zastrzeżeniem, że bierzemy nie na zawsze, a bierzemy pod warunkiem, że zwrócimy tę rzecz, najczęściej przedmiot, być może pieniądze, być może dobre słowo w jakimś określonym terminie. Pożyczyć znaczy tyle, co dać lub zaciągnąć pożyczkę.
1: І ці ручки, długopisy, я всі тобі сіль позичаю від сусідів.
0: Oczywiście, to nawet wypada zajść do sąsiadów i pożyczyć sól albo jajka, pokazać się. Halo, halo, mieszkam tutaj obok. Dalej, kto jemu pieniędzy pożyczy albo co na kredyt da, to jakby w wodę wrzucił. Przepadło. Eliza Orzeszkowa odnotowała. Ja chodziłem kiedyś w

0: Tak, proszę Państwa, nic darowane, wszystko pożyczone mamy na tym świecie i nie można już zmienić warunków zawartej umowy. To oczywiście słynny wiersz Wisławy Szymborskiej, tutaj w interpretacji artysty.
1: Tak, duże ciekawa propozycja Jacka Telusa, muzykanta, który właśnie interpretuje tak muzyczno wierszy poetów polskich. Перед нами українська пропозиція і ілюстрації нашого сьогоднішнього слова дня. Ну, вірш написав Святослав Вакарчук і пісня про те, а навіть це прохання, це не запитання, це прохання позичити йому сонце.

Wie pani, że z tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed dziesiątym cała horda wali tam jak ogień. Jak się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9-3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jakby ich nie drzwiami, albo z brudzi welur mnie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta, tu rytm, ja tu jak wszyscy wie pani, byle do emerytury.

a chciałem iść z nimi, a w końcu nie poszedłem. A tu ten skwer to dla tych, co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet. Tu dziewczyny stoją, jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną, a może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś. Więcej nie powiem, tak sucharskie rodo. Ale wie pani...

0: zawsze mi się wydawało, że to będzie fajne, że wiesz, wozisz ludzi, oni potrzebują podwózki i ty akurat to masz, więc wsiadają, jedziesz. No żyć nie umierać, przepiękna robota. I taka była. Tylko były też minusy.
1: Sama praca taksówkarza jest ogólnie pracą bardzo przyjemną, tylko nieraz są warunki niesprzyjające. Ale są tacy, którzy to lubią, bo to nie to, że on 13-14 godzin jeździ. On w międzyczasie wypije sobie gdzieś kawę, zje obiad, podjedzie do rodziców, coś zrobi. To nie jest praca, to jest tak jakby styl życia.
2: Tak naprawdę cały czas jesteś w pracy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tą myśl, że siedzę tu z rodziną, nie wiem, czy jemy obiad świąteczny, i myślę, kurde, właśnie teraz jest oblężenie, teraz są kursy, no nie?
3: No tyle mnie w domu zdenerwowali, to od razu wyjeżdżałam do pracy. Przecież to jest taka praca, do której zawsze można iść.
4: Ви слухаєте Польське радіо для України.